Dlatego po prostu zamłagała, nie ma kasy dalej. Pasy rogatane.